0: afọwẹ wọ slam
1: ọlọrun pẹlu
0: si ẹnike hu ti o ba tele n to ba ke
1: keke nanu
0: eh
1: a keke hu nanu
0: afọwẹ wọ slam
1: ki o ke ko tele n ke
0: mọlẹ ẹnike hu ti o ba tele n to ba ke
1: keke hu nu ko kọmọ ke kọmọ ke
0: ẹnike hu ti o ba tele n to ba ke ase baba re n to ke hu ti tun pẹ gbọmọ nkeji
1: koke hu a je pe koke hu tọlọrun
0: koke hu tọlọrun
1: satan kan ke hu nu
0: ke hu satan